0: Sonček, pina kolada
1: in poletni radio 81.
0: Tvoji najljubši hiti. Penso con sueño para si

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.